Charles-Marie Widor, uvod i rondo. Marc Aichene, lirski sextet. Henri Thomazy, koncert za klarinet.